Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo inuliwa, barikiwa. Hii ni Nuru 47 Jumapili.

anaitwa Bi Sabaha Salum Muchacho. Mimi si mgomvi wako, chuki zako zielekeze kwingine, kwa sababu hao hao ulionao ndio maasimu zako. Utulize wako moyo, maana kakazema si mgomvi wako. Tumie message X, muambie mimi si mgomvi wako. Jirani, salamu alaikum.

Radio 47 97.9 Meru. Hapa ndipo selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47 Hapa ndipo.